pupala, kukalenka za pupala, pupalenka kuk, kuki ne kukej, puk, puki ne pupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, tuki, tuki, tuki, tuk, a už ani muk. Kuk, puk, puki, puk, zakukala, kukalenka, zapupala, pupalenka, kuk, kuki, ne kukej, puk, puki, ne pupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, juki, juki, juki, juki, a už ani muk.